Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Lato na maksa.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Aż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: na metę
1: kamperem bez granic,
0: na lody
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max, lato na maksa,
4: lato na maksa.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Jakby ktoś w sobotę chciał przywitać tanecznie, to można potańczyć z Bledką. Tańczy w RMF Max, numer, którym otwieramy sobie sobotnie hity na maksa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10:00 jak zawsze dołączają do mnie Agata Świderska z Adą Krysian i wtedy sobie odpalimy bratnie duszę, a póki co lecimy z gorącymi nutami i za chwilę wjeżdża Max Games. Dzisiaj w tematach planszówkowych sobie parę słów powiemy. To za parę minut, a za chwileczkę Dino z nami z Gigi D'Agostino, In My Mind.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: I po reklamie.

Training Season od Dua Lipy w RMF Max. Teraz nie będzie Lipy, teraz będzie Max Games i szybka polecajka w temacie gier planszowych na wakacje. Tym razem taka rodzinna propozycja, piękna i prosta gra z takim ekologicznym trochę backgroundem. Leśne rozdanie. Max Games. To jest planszówka, ale nie ma tu klasycznej planszy. Plansze tworzymy sami z kart, z których powstaje nasz własny, tętniący życiem las. Zaczynamy sobie od zasadzenia pierwszego drzewa, a potem wokół niego tworzymy cały ekosystem, przyciągamy ptaki, ssaki, grzyby, owady. No po prostu dokładamy kolejne karty do drzewa albo kolejnych drzew. Dobieramy sobie kolejne karty ze zwierzaczkami. Oczywiście nie, że tak losowo dobieramy, bo nam się bardziej podoba borsuk niż mieniak tęczowiec na przykład. Tylko każda z kart jest inaczej punktowana, każda daje inne bonusy, każda otwiera drogę do trochę innej strategii, więc w każdym ruchu musimy kombinować. Na przykład umieszczając w naszym lesie jeża, dostajemy dodatkowe punkty za wszystkie motyle, które posiadamy. Albo sadząc poziomkę, dostaniemy potężną premię punktową, jeśli w naszym lesie jest 8 różnych gatunków drzew. I tak dalej, i tak dalej. Cała ta gra to jest mnóstwo takich mikrozależności, więc za każdym razem, jak będziemy dobierać, a następnie dokładać kartę do naszego lasu, to trzeba to sobie dobrze w głowie zaplanować. Jednocześnie, mimo że kombinowania jest dużo i dużo też dróg do zwycięstwa, to zasady nie są specjalnie trudne. Tłumaczy je się w 10 minut. Sugerowany wiek graczy to jest 10+, więc po prostu dla takiego 10-11-latka to może będzie pierwsze zetknięcie z odrobinę bardziej skomplikowaną mechaniką planszówki, ale jednocześnie na tyle prostą, że się nie zniechęci. No i też zachęcająca jest oprawa graficzna. Każda karta to jest piękny obrazek drzewa czy jakiegoś sympatycznego leśnego zwierzaka. Oczywiście, jeśli chcecie pograć w gronie dorosłych, to też się do tego leśne rozdanie idealnie nada. Przy okazji nie za duże pudełko, więc na pewno gra, która sprawdzi się na wakacyjnych wypadach. Max!

to zrobili, ależ to będzie rządzić na klubowych parkietach tego lata. Znaczy już w zasadzie rządzi, no bo przecież ten numer wyszedł 3 tygodnie temu i już się doczekał świetnych remiksów i już króluje na parkietach totalnie. Whatever Turns You On, hipnotyzująca nuta od Axwella i Bona w RMF Max. No i takich EDM-owych brzmień poprosimy więcej. Będzie więcej, oczywiście, że będzie więcej w tym programie, ale za chwilę to z nami Britney i Toxic.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

to taka nutka do pobujania. She doesn't mind, Sean Paul w RMF Max. Słuchajcie, dobre wiadomości w pogodzie. Lipcopad chyba nareszcie na dobre odpuszcza. Od tego weekendu zacznie się robić cieplej, przyjemniej. To jest ogólnie dobra wiadomość. Gorsza dla tych, którzy właśnie kończą swój urlop. No ale przynajmniej ten ostatni weekend będzie spoko. Więcej o pogodzie o pełnej o 9:00. Zaprosimy was na prognozę. A na razie jeszcze Milky i Just the Way You Are. Remix Davida Getty.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: Teraz w RMF Max zaglądamy na mapę meteo. Na niebie dziś na przemian chmury i słońce, nigdzie jednak nie powinno padać. Parasole raczej możecie zostawić w domu. Ciśnienie w granicach normy do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Termometry pokażą 23 kreski powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Jutro więcej słońca bez deszczu, a na skali nawet przyjemne 28 stopni powyżej zera.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: Ktoś by chciał zacząć godzinę dziewiątą od gorących afrobitów, a ktoś by nie chciał? Shimza, Arko i Kasango, lecimy. Fire, fire. Dawid Miązek, ja jestem z wami do 13. Zapraszam, lato na maksa.

Lato na maksa. Teraz wiem.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Bonafide, Izalia i Faust. Nie ucieknę w RMF Max. Jak mamy weekend pracujący, a za oknami robi się coraz fajniejsza pogoda, to chciałoby się z tej pracy uciec gdzieś nad wodę. Spokojnie, ja mam to samo, siedząc tutaj w studiu. Za chwilę się, no chociaż na falach eteru, ale jednak przeniesiemy nad wodę w bardzo fajne miejsce. Po co, dlaczego i przede wszystkim gdzie? To za parę minut zdradzimy. A za chwilkę już z nami Bibi Rexa z Davidem Guettą. Sad Girls.
1: Reklama. Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeżą karkówkę wieprzową bez kości. Za jedyne 17,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 18,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierp.

0: zaburzenie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
6: dalej masz. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Shakira i Barnaboy w RMF Max. Daj, no daj Boże, dzisiaj będzie słonecznie, że pogoda dopisze, bo słuchajcie, ekipa RMF Max wyruszyła w kolejne fajne miejsce nad wodą, a konkretnie dzisiaj jesteśmy nad Zalewem Balaton w Trzebini, albo jak mówią miejscowi, w Trzebini. To jest taki kawałek morza u podnóża gór i tam na miejscu jest Filip Kliber, a z jakiej okazji tam jesteśmy, to wszystko nam Filip wyjaśni. Halo Filip!
1: Tak, a jeżeli chodzi o rzeczy na czy, to przede wszystkim miejscowi mówią cześć, siemano, to już jest trzecia edycja Roadshow, moda na wodę Made in Małopolska i my bawimy się razem z wami w RMF Max. Zapraszamy was serdecznie do strefy wód Made in Małopolska, ponieważ my mamy dla was to, co najlepsze. Co jest najlepsze w Małopolsce? No oczywiście woda, której trzeba absolutnie chociaż raz w życiu spróbować. Więc jeżeli chcecie przyjść do nas i zastanawiacie się, jaka jest cena za takie przyjście, to cena oczywiście jest jedyna słuszna, ponieważ mamy dla was 100 darmowych wejściówek, tylko trzeba uśmiechnąć się do hostesy, która gdzieś w różowej koszulce RMF Max się kręci. I do tego jeszcze zaczynamy już niebawem, także warto się pośpieszyć, ponieważ od godziny 10 startujemy naszą strefę wód Made in Małopolska. Tam będzie można się napić tego, co w Małopolsce najlepsze, ale przede wszystkim będzie można się przez cały dzień nad Zalewem Balaton w Trzebini z nami bawić. Wpadajcie, odwiedzajcie nas. Więcej wam nie powiem, więcej już zobaczycie na miejscu. RMF Max.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: To już nawet nie jest klasyk. To jest legendarna nuta, tak chyba spokojnie można na niej powiedzieć. Avicii, Waiting for Love w RMF Max, a właściwie mistrz Avicii, Waiting for Love w RMF Max. Za chwileczkę będę mieć dla was prognozę pogody, pani Licky Lee, A Follow Rivers. Pamiętajcie, że już niedługo po 10:00 Ada Krysian i Agata Świderska do mnie dołączają i odpalamy bratnie dusze. Dzisiaj gościem Mateusz Glen, znany na TikToku jako Ta jedna ciotka.
1: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Majonez Mosso Napoleoński 620 gramów, jedynie 9,99. Herbatniki Jerzyki 140 gramów, cały asortyment, tylko 4,99. Ręcznik papierowy Foxy Tornado, jedna rolka, jedyne 13,99. Oraz banan, tylko 3,99 za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
2: Ważne bramki.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Czasie 97 i 5 FM. Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Teraz w RMF Max zaglądamy na mapę meteo. Na niebie dziś na przemian chmury i słońce, nigdzie jednak nie powinno padać. Parasole raczej możecie zostawić w domu. Ciśnienie w granicach normy do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Termometry pokażą 23 kreski powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Jutro więcej słońca bez deszczu, a na skali nawet przyjemne 28 stopni powyżej zera.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Calvin Harris z numerem, który na letnich, plenerowych imprezach króluje. Nie od wczoraj, Summer w RMF Max. A propos imprez, a propos wydarzeń, a propos opcji na fajne spędzenie czasu, no to tego macie na, żeby coś polecić na weekend. Zapraszam was na Tour de Club. Dzień dobry, dzień doberek. Ja wiem, że jestem wcześniej, ja wiem, że sobota, ale no słuchajcie, szkoda weekendu, szkoda wakacji. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Słuchajcie, jest opcja, żeby wybrać się na stretching, a po piątkowych baletach to może być naprawdę opcja bardzo przydatna. Stretching na plaży do Lidy w Białymstoku startuje punktualnie o godzinie 10, więc jeżeli jesteście w pobliżu, to uderzajcie koniecznie. Na pewno wyrobicie się także na sobotnie wycieczki. Ogórkiem można Białystok zwiedzić sobie z pokładu retroautobusu, jeżeli nie znacie do końca własnego miasta. Opcja doskonała. Spod Pałacu Branickich ten autobus odjeżdża o 11 i o godzinie 12. Kolejna opcja to już zdecydowanie bardziej wieczorowa po 22. Back to 2017 przy Pięknej w klubie Infinity w Białymstoku. Dzisiaj DJ Redsen odpala klimaty sprzed 9 lat. Tak, bo rok 2017 nie był wcale 3 lata temu.
1: Reklama. Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
8: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
9: Honshi. Feel premium.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Na niebie pojawi się dziś trochę chmur i trochę słońca, ale deszczu synoptycy nie przewidują, więc parasole mogą dziś zostać w domu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 23 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien wpływać na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie utrzyma się w normie, a do końca dnia będzie się jedynie nieznacznie wahać. Jutro zrobi się jeszcze przyjemniej, będzie więcej słońca bez opadów, a na termometrach nawet 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: To jest ten moment, kiedy dzień staje się piękniejszy, jakby sobota nie była wystarczająco piękna, ale teraz wjeżdżają bratnie dusze po godzinie 10 w składzie.
6: Ja.
5: Ja też jestem. I Agata Świderska, Ada Krysian i Dawid Miązek. Witamy was gorąco. Znów będzie dużo o miłości, o związkach i o urlopie, bo Agata jest ile? Dzień przed urlopem?
6: Tak, jutro lecę do Egiptu.
5: Wow, zazdro. Ha, ha. Tych 45 stopni. O tym też sobie pogadamy. Ale Farben z nami, Renę Miller i Buddy. Tak, lecimy.

0: Better Times od Robina Schulza z Barbs. Najnowsza odsłona podcastu Bratnie Dusza już wjechała na YouTube'a RMF Max, na RMF On, na platformy podcastowe. I słuchajcie, to bardzo miło, dziewczyny, zaprosiłyście ciocię do swojego podcastu.
1: Tak.
0: Fajnie, rodzinnie.
1: Tę jedną ciotkę.
0: Aha.
1: To jest ciotka wszystkich Polaków już teraz.
0: To jest nasza ciotka, nie wam.
1: Nasza, tak, narodowa. Powinni święto zrobić.
0: Dobra, to kto jest gościem?
1: Mateusz Glen. Trochę taka polska, słuchajcie, Hannah Montana, bo wiesz, nigdy nie wiem, w której wersji go zobaczysz.
0: Mateusz Glen, znany na TikToku jako ta jedna ciotka, dzisiaj gościem Bratnich Dusz. W całości podcastu możecie posłuchać m.in. na YouTubie RMF Max, a najciekawsze fragmenty już niedługo u nas.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedasz, to w euro.
14: I po reklamie.

0: Never Go Away w RMF Max. Od Cibula, najnowszym odcinkiem, gościem odcinka podcastu Bratnie Dusze, jest człowiek, któremu cebula to już nie jest obca.
1: Zwłaszcza we wcieleniu ciotkowym.
2: No właśnie, a my zapytaliśmy Mateusza, skąd się w ogóle wzięła ciotka? No i nam o tym opowiedział.
3: A, no ciotka się pojawiła dosłownie. W sumie w czerwcu świętowaliśmy 4. rocznicę narodzin, można powiedzieć, ciotki. Bo to było tak, że właśnie wtedy pracowałem w gastro, były moje urodziny, a następnego dnia tak wypadło, że było Boże Ciało. Więc ja sobie wziąłem, wiecie, 2 dni wolnego i szła procesja Bożego Ciała pod tym moim blokiem. I wtedy sobie tak, ja nie miałem w ogóle TikToka, więc nagrałem taką po prostu panią, która sobie tam, wiecie, a śmieje się, że jest na tej procesji, gada o pogodzie, obgaduje sąsiadki, takie typowe zachowania polskiej, takiej hipokrytki, dewotki, można powiedzieć. I moi znajomi wtedy mi pisali na tym, na Instastory, że Boże, załóż sobie TikToka, to jest dla ciebie. Ja mówię, nie, gdzie tam jakaś tam aplikacja, dzieci tam, ja w ogóle nie wiedziałam,

0: Z tym TikTokiem tak naprawdę.
1: No, a jak się już dowiedział, no to zebrał dość spore grono fanów, 600 tysięcy osób i miliony wyświetleń.
2: Czyli opłaciło się sprawdzić, co jak z tym TikTokiem. Dobra decyzja biznesowa.
1: Ty też możesz, Dawid, zostaniesz TikTokerem. Będziesz tym jednym radiowcem.
3: No ale ja też chciałem ciotkę robić i co? Jest miejsce tylko dla jednej.
2: Już mi zabrał moją ulubioną pozycję.
4: Możesz być wujkiem.
2: Mogę być tym wujkiem z wesela. Tego jeszcze nikt nie zajął?
1: Było w sumie.
2: Było.
1: Dobra. No, zrób radiowca.
2: Będziemy szukać dalej, będziemy szukać mojej roli. Tymczasem wracamy do muzyki Lumix i Self Aware. A do rozmowy z Mateuszem Glennem też sobie niedługo wrócimy.

0: Uwaga, ty, zakaz podprowadzania tej piosenki, bo to zawsze ona musi powiedzieć, że to jest...
1: Sorry, papi.
0: Topiki Becky G w RMF Max. Słuchajcie, jaka ciekawa sprawa. Okazuje się, że gość podcastu Bratnie Dusze, Mateusz Glen i Ada są z tego samego miasta. Chwalimy
2: Częstochowy.
0: Się.
2: Częstochowy.
0: Czyli jesteście medalikami. Przecięliście się tam w tej Częstochowie na jakiejś pielgrzymeczce?
2: Nie na pielgrzymce, ale gdzieś tam na jakichś takich szkolnych różnych konkursach się przecinaliśmy.
0: Tak? Serio?
2: No, jak Mateusz był w ogóle w takiej szkole plastycznej.
0: O, a ty też?
2: Nie.
0: To co robiłaś na tych konkursach? Wbijałam się, bo dawali za darmo
2: mama
0: jedzenie.
2: Mama mi mówiła, że wiesz, że mam talent plastyczny, ale myślę, że go nie miałam.
0: Świat go nie dostrzegł, przynajmniej Częstochowa. Ale słuchaj, może akurat kiedyś. A okazało się, że masz wiele innych talentów. No dobrze, słuchajcie, do rozmowy z Mateuszem Glenem niedługo sobie wracamy. Tymczasem pogoda, dobra pogoda, po niej Daria Zawiałow.
1: Oby nie wiało.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienity, świeży udziec z indyka z kością w super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
6: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
7: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
6: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
7: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
6: A dotacje?
7: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
6: Daj numer.
7: 530 944 444.
8: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
9: Honshi. Feel premium.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: RMF Max już za moment.
1: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Na niebie pojawi się dziś trochę chmur i trochę słońca, ale deszczu synoptycy nie przewidują, więc parasole mogą dziś zostać w domu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 23 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien wpływać na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie utrzyma się w normie, a do końca dnia będzie się jedynie nieznacznie wahać. Jutro zrobi się jeszcze przyjemniej, będzie więcej słońca bez opadów, a na termometrach nawet 28.

0: Ten hipnotyzujący banger to oczywiście Felix Jenisław's Walk With Me. Słuchacie RMF Max, a my wracamy sobie do podcastu Bratnie Dusze, do rozmowy z Mateuszem Glennem, a.k.a.
1: ta jedna ciotka.
2: No i pewnie się zastanawiacie, co tam u niego w miłości. No zapytałyśmy.
3: Miłości nie ma, jestem singlem. I faktycznie, no to randkowanie jest trochę zmorą. Bo wiecie, jeżeli ktoś chce mnie poznać, no to wiadomo, że mi zależy, żeby poznał mnie jako Mateusza, a nie jako tego potwora Frankensteina, wiecie, w peruce z internetu. Gdzieś tam na jakichś aplikacjach randkowych człowiek jest, no to też oni automatycznie, no albo rozpoznają się, przyznają do tego, że i wtedy wchodzą na tematy typu, o ciotka, o coś tam, co u Maślakowej, no to mi się już nie chce. Mm-hmm. Ja mam wtedy takie, jakby to ty nie wiesz, że to jest postać, takie ten, jakby jest mnóstwo innych sposobów, żeby się do mnie jakoś dobić rozmową.
0: Można się domyślić po tym fragmencie, ale też nie jest to jakaś wielka tajemnica, że Mateusz jest gejem wśród influencerów, jednym z bardziej znanych, tak?
1: No i w ogóle wiesz, jak to fajnie jest mieć takiego przyjaciela geja?
0: No w sumie nie wiem.
1: Słuchaj, no możesz z nim porozmawiać o wszystkim, o czym rozmawiasz ze swoimi przyjaciółkami, ale dodatkowo jednak jest facetem, więc to ci pomoże, to ci coś dźwignie, tutaj wiesz.
0: A ty mówisz z damskiej perspektywy, tak? Że jednocześnie tu ci pomoże z szafą, a tutaj zapytasz go o kolor sukienki do butów.
1: No, dokładnie.
0: A to z nie wiem, przyjacielem hetero tak nie możesz?
1: No, nie za bardzo, no.
0: To nie ma przyjaźni między kobietą, mężczyzną? To?
4: Nie, nie ma za co.
0: My się nie przyjaźnimy?
1: No, nie
0: za bardzo. Daj się zbawić, mnie rozczarowały. Alex Warren, Passenger, 11 już za chwilę.
1: Słuchaj, w pracy nie ma przyjaźni.
0: Jaka się zrobiła?
1: To tylko romanse.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły Galeria Jurowiecka.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl.
10: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
11: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: RMF Max, rzut oka na najnowsze prognozy. Dziś na niebie przeplatanka chmur i słońca, ale z dobrą wiadomością, deszczu nie będzie. Parasol możecie zostawić w domu. Na skali maksymalnie 23 kreski powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w granicach normy i do wieczora będzie się tylko delikatnie wahać. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy ani obniżać temperatury odczuwalnej. Jutro pogoda jeszcze bardziej zachęci do wyjścia na zewnątrz. Słońca będzie więcej, a opadów synoptycy nie przewidują.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Bratnie dusze wracają po 11:00 w składzie.
7: Adrianna Krysan,
8: Agata Świderska
6: i Dawid Miązek. Martin Garrix i Ed Sheeran też na chwilę do nas dołączą. Repeated.

0: Way, Calvin Harris z dużą dawką energii w RMF Max.
1: Dawid, a ty byś się zorientował, gdybyśmy my na przykład wynajęły detektywa, który by cię śledził?
0: Pewnie nie, pewnie bym nie ogarnął, a jakby to była jeszcze kobieta, to bym się tylko ucieszył, nie? Że o Jezu, ktoś mi się przygląda, Boże. W każdym razie w coming out naszego dzisiejszego, czy waszego dzisiejszego gościa Mateusza Glena też był zaangażowany prywatny detektyw, śledztwo, matka, rodzina w ogóle. Wow.
2: Jesus, dobry odcinek Ukrytej Prawdy.
0: Do rozmowy z Mateuszem Glenem wracamy dosłownie za parę minut. Warto zostać z nami.
3: Reklama. Gdy pragnienie pali i sił ci brakuje, natura z roztocza ratunek szykuje. To rodowita, pod leśnym mchem skryta, prawdziwą czystością od razu zachwyca. Łyk rześkiej wody przywróci ci moc, skutecznie gasi pragnienie przez cały dzień i noc. Woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, jedynie złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor go-kartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi go-kartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: 7 i 5 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: przyciąga ta muza jak magnes. Stąd tytuł Magnetic, Bauza w RMF Max.
1: A my zapytałyśmy Mateusza o jego dość, no, nietypowy coming out.
0: Wracamy do podcastu Bratnie Dusze.
2: To było w ogóle końcówka drugiej gimnazjum i wtedy się tak, no, poznałem takiego chłopaka, który był, wiecie, z innej szkoły, fajnie było wszystko i tak dalej, a jego mama podejrzewała właśnie, że on jest gejem. No i w pewnym momencie właśnie tak było, że siedziałem sobie w domu, był dzwonek do furtki, przyszła sobie jakaś obca mi kobieta i poszły wtedy na spacer, na rozmowę i później mama przychodzi tam po 20 minutach i mówi właśnie, że to była mama tego chłopaka, która wynajęła detektywa i który tam, wiecie, chodził za nami po tych kawiarniach i tak dalej. My weszli na jego fejsa, wydrukowali rozmowy, przyszli z tymi rozmowami. Mama wtedy była bardzo zła. Nie na to, co się dowiedziała, tylko właśnie w jaki sposób, a nie to, że jestem gdzieś tam potencjalnie gejem.
1: Ja myślę, że ja bym była dobrym prywatnym detektywem.
0: Ta?
3: No. Słuchaj, ty byś pojechała pod dom jakiejś osoby i czekałabyś tam kilka godzin. Niby byś ją obserwowała, ale w tym czasie scrollując TikToka, ona by dwa razy zdążyła wyjść, wrócić z jakim partnerem, a gadka by się nawet pewnie nie zorientowała.
0: A coś by tam napisała w raporcie, coś by ładnego wymyśliła.
3: Ona
0: na pewno.
3: Ona by raport zgubiła.
1: Dobra, wiecie co?
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, detektyw.
1: Ale Beauty jesteś. No, już się nie podlizuj.

0: Dirty od Lost Frequencies. W sam raz, żeby sobie tak na chillu wykorzystać, wycisnąć sobotę jak cytrynę. Słuchacie RMF Max. Oczywiście, jak sytuacja z Tańcem z Gwiazdami? Już znamy pełny skład, bo nie jestem.
1: Jeszcze jedna chyba osoba została. Jedna
2: ostatnia. Pewnie, że to ostatnia?
1: Wydaje mi się, że tak. Nie zawsze jest 12?
2: Nie wiem.
0: Kogo teraz ogłosili?
1: Dominika Rupińskiego.
0: Okej.
1: A chcecie obstawić? Obstawcie, kto może być.
2: Ja myślę, że jeszcze może być jakaś dziewczyna, też ze świata internetu, na przykład Jessica Mercedes.
0: A ona już nie była?
2: Nie.
1: Też myślałam, że była.
0: Też myślałam, że była. Myślałam, że tam już wszyscy byli.
1: No właśnie. I mnie nie było, i Jady nie było. Ciebie, Dawid. No to halo.
0: Mnie nie wezmą, bo ja nie umiem tańczyć.
2: Ale to możesz pytanie, tutaj robić tam taką swoją, wiesz, jakąś jakiś część audycji,
0: show,
2: no.
0: Jakiś show. Ej, ja myślałem, że Krychowiaka wezmą, on ma te kocie ruchy.
2: Nasz Krychowiak, trzeba go zapytać, słuchaj, jeszcze raz. Przecież on ostatnio coś taki jakiś niemrawy tanecznik był.
0: Na imprezie firmowej. No dobra, to kogo obstawiacie? Tak na szybko, bo pewnie...
1: Chivasa.
2: Ja Jessica Mercedes. Podobnie. A ty?
0: No ja tego Krychowiaka, no co?
2: A, Krychowiaka, no.
0: Do tańców z gwiazdowych emocji to sobie wrócimy jesienią, a do rozmowy z Mateuszem Glenem wracamy za chwilkę do fragmentów podcastu Bratnie Dusze. A gdzie obejrzeć całość?
1: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Brawo, szukajcie Bratnich Dusz. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max. Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeże skrzydło z kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej. Za jedyne 6,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 7,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
4: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
5: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
4: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
5: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
4: A dotacje?
5: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
4: Daj numer.
5: 530 944 444.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516 www.maxbau.eu.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
12: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zachodnie województwa mogą liczyć na małe zachmurzenie lub całkowity brak chmur, za to na wschodzie pojawi się ich nieco więcej, a słaby deszcz grozi głównie krańcom południowo-wschodnim. Słupki rtęci podskoczą do 21 stopni na północy, do 24 w centrum i do 28 na zachodzie. Noc będzie bardzo łagodna i chłodniejsza tylko na Podhalu, gdzie temperatury mogą spaść do 9 stopni. W niedzielę jeszcze bardziej upalnie, ale na zachodzie mogą pojawić się burze.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas.

0: co noc. Oskar Cyms oczywiście w RMF Max.
1: A może Oskar do Tańca z Gwiazdami?
2: Nie, mi się wydaje, że jednak go nie będzie. Już mi się zmieniło.
1: Podsumowane, dobra.
0: No, intuicja Ady zazwyczaj się sprawdza, więc bierzemy to po prostu za pewniaka. Niekoniecznie z Gwiazdami, ale gdzie potańczyć, gdzie się pobawić, o tym teraz w Tour de Club, tuż przed 12. To imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Czas na wizytę w kinie. Weekend to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby kinowe nowości nadrobić. No i oczywiście mam na myśli nadrobienie tego, co w kinach już od kilku dni jest, czyli epicka Odyseja, widowisko Christophera Nolana, o którym mówi cały świat. Słuchajcie, także dzisiaj, nie, wczoraj do kin wszedł film Jej Piekło, Her Private Hell. To jest kooperacja duńsko-amerykańska. Sophie Thatcher na wielkim ekranie. To jest akurat dobra okazja do tego, żeby zobaczyć, co wysmażyli w klimacie troszkę sci-fi, troszkę horrorowym. No i oczywiście czekamy na polską premierę Spidermana. Całkiem nowy dzień. To z kolei w kolejny nadchodzący piątek. No co ja muszę mówić więcej? Tom Holland, Zendaya na wielkim ekranie, musi być naprawdę przepotężnie w kinach. Także warto odrobinkę wakacji spędzić. Tam się bardzo miło chilluje i odpoczywa.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białego Stoku. Zbigniewa Religii 4.
11: Honshi. Feel premium.
12: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
20: I po reklamie.
21: Jak rozgrzana łąka.
22: Jak ognisko na działce.
21: Jak wypad nad wodę.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: Podlasie 97,5 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
26: RMF Max zerkamy na mapy meteo. Dzisiejsza aura zapowiada się całkiem przyjemnie. Chmury od czasu do czasu pojawią się na niebie, ale nie przyniosą deszczu. Słońca również nie zabraknie, więc parasole nie będą dziś potrzebne. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 23 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dawać się we znaki. Ciśnienie będzie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania. Jutro jeszcze cieplej, więcej słońca i sucho, nawet 28 stopni na termometrach.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
0: No i mamy już sobotnie po południa, po 12 nam wjeżdża z mundialowym hymnem Shakira z kawałkiem Die Die. W ogóle dziewczyny zauważyłyście, odnotowałyście, że mundial się skończył?
1: Tak, oglądałam Justina Biebera akurat na mundialu, więc
0: a włączyłaś tylko na przerwę, tak?
1: Tak.
0: Na Biebera i BTS. A ty, Ada?
2: Ja też oglądałam, ale tylko finał.
0: No i słusznie, po co to tam oglądać po drodze, to Capo Verde z Curacao. Bratnie dusze wracają w składzie Agata Świderska,
1: Adrianna Krysian
2: i Dawid Miązek.
0: A my wracamy zaraz do rozmowy z najnowszym gościem podcastu Bratnie Dusze, Mateuszem Glenem.

0: Alabama Ten, o dziewczynie 10 na 10, Moonlight i Ford of RMF Max, a my wracamy do podcastu 10 na 10, czyli do podcastu Bratnie Dusze, którego najnowszym gościem jest Mateusz Glenn, ta jedna ciotka. Jedyny taki podcast o miłości.
1: I o czułości, Dawid, jeszcze o czułość.
0: A właśnie, w tym wypadku bardzo o czułości.
1: Powiedziałeś w ogóle kiedyś, że jesteś taką przytulanką. Co dla ciebie znaczy czułość?
2: Wiecie co, to jest śmieszne, ale dla mnie jest czułe to, że ktoś do mnie mówi po imieniu. Wiem, że to jest...
1: Dużo osób tak ma.
2: Tak, bo wiesz, przyjęło się tak. W gimnazjum, w liceum to byłem taki, że nazywali do mnie, mówili do mnie Glenn po nazwisku, albo Glennu, nawet nauczycielki czasami zapominam, jak mam na imię, bo Glenn. Potem weszła ciotka, no to została ciotka. No wiadomo, że mama powie Mati, babcia powie Niuniu, a siostra mówi do mnie młody. A jak jest jakiś tam potencjalny kandydat i powie do mnie Mateusz, to mam takie, Jezu, ty, jakie to jest intymne w ogóle.
1: Masz
2: wiesz,
1: mnie.
2: Tak.
0: Ale powiem wam, że na to bym nie wpadł, że tu się człowiek głowi, jak otworzyć ten rozmowę, a tu wystarczy powiedzieć po imieniu. Na was też to tak działa, dziewczyny, czy to tylko Mateusz takie ma?
1: Na mnie działa, jak ktoś na przykład mi kupi coś.
3: Nie, jak ktoś powie do ciebie Aga.
1: Nienawidzę, jak ktoś mówi do mnie Aga.
3: No to mówię, że działa.
0: Ale przynajmniej zwraca twoją uwagę. Niedługo sobie jeszcze wrócimy do rozmowy z Mateuszem Glennem w Bratni Dusza. RMF Max. RMF
4: Max. Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro.
6: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Mój tani weekend i moje promocje. W mojej Biedronce pozytywne emocje.
11: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana próżnią.

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
2: Honshi. Feel premium.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Ella Anderson i Rudimental w RMF Max. Jedna ważna lekcja, która płynie z podcastu, ze słuchania podcastu Bratnie Dusze, to to, że w związku często trzeba mieć dobre alibi, to się przydaje.
1: No ale też to, że na przykład niektóre związki niestety od początku są skazane na porażkę.
0: Na przykład taki się przytrafił, znaczy się właśnie nie przytrafił, bo do niego nie doszło, Mateuszowi Glenowi, czyli najnowszemu gościowi podcastu Bratnie Dusze.
2: Też kiedyś pamiętam, dostałem takiego kosza, to był w ogóle bardzo ciekawy kosz. Był taki chłopak z Trójmiasta i on też coś tam próbował na TikToku, robić coś tam, no i mieliśmy się spotkać jeden, drugi raz, trzeci, w końcu się pytam, czy tam to się uda. I on powiedział, że ten świat takich dwóch gwiazd koło siebie nie zmieści.
1: O,
2: i miałem takie... Okej, okay, czyli tutaj by była, wiecie, trochę walka takich samców alfa, wiecie, może o tą atencję albo coś tam, więc oczywiście też kiedyś ktoś mi doradzał, weź sobie znajdź kogoś z branży, wiecie, aktora, tancerza, coś tam, wy macie podobne życia i tak dalej, ale wtedy pytanie, czy jeszcze trudniej nie byłoby z czasem i jeszcze trudniej nie było z tym właśnie, że okej, okay, tobie się udaje, a może ja będę zazdrosny o to, bo ty żyjesz trochę moim życiem, bo dostałeś się na jakiś casting, to, wiecie, no jakby różne jest ten, a jak ktoś jest troszeczkę z innych dziedzin, to może łatwiej się tak dogadać. Nie wiem.
1: No widzisz, Ada, nie wiem, jak my się tu mieścimy, te dwie gwiazdy. Ja widzę tylko jedną gwiazdę tutaj.
3: Dawida!
0: Spadającą nieustannie gwiazdę. Nie no, ja jestem pod wrażeniem waszego blasku i że wy się tak pięknie uzupełniacie, a nie, że się tam...
3: Dobra, już tam nie mydl oczu.
0: Że nie ma konurbacji tego, jak to było konurbacja Merkurego.
1: Retrogradacji
0: między
1: oj,
0: wami.
1: Oj, zaraz się zaczyna, Dawid, więc
0: że
1: nie
0: wasze
1: wiem, jak
0: grawitacje nie wpadają w wasze pola, tylko jakoś się tak ładnie dopasowują.
1: Złą wiedzę przekazujesz na ten temat.
0: Przepraszam, chciałem dobrze. Retrogradacja, sprawdźcie to sobie. DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Michiko w RMF Max.

0: Whatever Turns You On, Axwell, RMF Max. No to a propos tego, co nas kręci, Agata zapowiedziała, że nie wyjdzie ze studia, dopóki nie pozwolimy jej zaśpiewać.
1: Nie rób tego.
2: Oj, wymasuj mnie, Romanier!
0: Przepraszamy za to, przepraszamy za usterki. Dżingiel, proszę!
2: Nie! RMF Max.
1: Wiesz co, dobrze, że za tydzień jesteśmy sami.
0: Tak, chyba tak.
1: I dobrze, że Agata jeszcze oficjalnie nie jest moją rodziną.
3: Nadal tu jestem dla waszej wiadomości.
0: Wiemy.
4: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej

0: Expert.pl. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Majonez Mosso napoleoński 620 gramów, jedynie 9,99. Herbatniki Jerzyki 140 gramów, cały asortyment, tylko 4,99. Ręcznik papierowy Foxy Tornado, jedna rolka, jedyne 13,99. Oraz banan, tylko 3,99 za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad nad wodę.
14: Jak ognisko na działce.
15: Tak brzmi lato na maksa.
0: Podlasie 97,5 FM. Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
16: W RMF Max zerkamy na mapy meteo. Dzisiejsza aura zapowiada się całkiem przyjemnie. Chmury od czasu do czasu pojawią się na niebie, ale nie przyniosą deszczu. Słońca również nie zabraknie, więc parasole nie będą dziś potrzebne. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 23 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dawać się we znaki. Ciśnienie będzie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania. Jutro jeszcze cieplej, więcej słońca i sucho. Nawet 28 stopni na termometrach.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Eldorado, Sana i Daria zawiało w RMF Max. Dziewczyny w blokach startowych, zwłaszcza Agata z walizką w ręku.
1: O,
0: w ogóle.
1: Już tak, tak.
2: Słuchajcie, Eldorado to będzie za tydzień, jak będziemy tutaj we dwójkę bez Agaty.
1: Dobra, pięknie. Wiecie co?
0: A ona się będzie wygrzewać w tych ilu 45
2: stopniach.
1: Do widzenia, dziękuję.
0: Miłej mikrofali w tym ekipie.
1: Agata Świderska, pozdrępa.
2: Adrianna Krison.
0: Dawid Wiązek, dziękujemy. Bratnie dusze już na YouTubie RMF Max, a my wracamy do was za tydzień. We dwójkę też będzie fajnie.
2: Daj, poniosę z tym walizkę.
1: Dobra, idź już.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: RMF Max sprawdzamy prognozy synoptyków. Dziś pogoda nie powinna nam zafundować żadnych niespodzianek. Na niebie zobaczymy słońce i chmury, ale bez opadów. Jeśli planujecie dzień poza domem, parasol raczej nie będzie potrzebny. Na termometrach maksymalnie około 23 stopni powyżej zera. Wiatr pozostanie umiarkowany i nie wpłynie na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie utrzyma się w normie i do końca dnia ma się nieznacznie wahać. Jutro aura zrobi się bardziej letnia. Będzie więcej słońca, bez deszczu i temperatura wzrośnie do 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Hity na maksa.
6: Ten miesiąc pokazał nam piękne słowo – lipcopad. Na szczęście ten weekend jest całkiem przyjemny. Piotr Ambroży, dzień dobry, to wakacyjna hit strefa i przed nami takie perełki jak Velvet Fix Me. Będzie też męskie granie orkiestra. A już teraz Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No ja chcę widzieć tylko i wyłącznie uśmiechy.

0: Jennifer Lopez i Ain't Your Mama w RMF Max. A ja zapytałem czata GPT, kto mógłby być taką polską Jennifer Lopez. No i czat mi odpisał, uwaga, Beata Kozidrak. No, z której strony? Ja się pytam. Moi drodzy, bądźcie koniecznie ze mną, za chwilę przeniosę was nad zalew. Będzie dużo, dużo wody i się trochę popluskamy.
1: Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto

0: ever.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: Audycja zawiera lokowanie.

0: to Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Są takie momenty w życiu, że człowiek żałuje, że nie ma na sobie kąpielówek. Ja wiem, że te momenty są dosyć rzadko, ale jeśli nudzicie się dzisiaj, to wpadajcie do nas. Czekamy na was nad zalewem Balaton w Trzebini. Warto mieć na sobie kąpielówki, bo będzie dużo wody. I do kąpania, i do picia. Zapraszamy was na imprezę Moda na Wodę Made in Małopolska. Na miejscu jest nasz człowiek Filip Kliber. Powiedz Filip, dlaczego? Dlaczego warto tu być?
1: Odpowiedź brzmi, a dlaczego nie? Dzisiaj mamy zabawę, dzisiaj mamy konkursy nad zalewem Balaton w Trzebinie. Dzisiaj jest wspaniała pogoda i masa uśmiechniętych ludzi, którzy będą na pewno przez cały dzień się z nami bawić. Właśnie zakończyły się zawody strongmanów. Na czym polegały zawody strongmanów? Trzeba było zgrzewkę wody z Małopolski trzymać na wyprostowanych rękach, a taka zgrzewka waży 9 kilo i z tego co wiem, była minuta 22 u Adama, była minuta 17 u Przemka, ale mieliśmy jeszcze jednego śmiałka, który właśnie zgarnął bardzo atrakcyjne nagrody i który właśnie teraz zbliża się w moim kierunku. Powiedz mi, jak masz na imię? Cześć!
2: Kamil.
1: Kamil, ile miałeś, jaki miałeś czas?
2: Minuta 30 coś, ale już byłem pierwszy, to mówię, nie będę się też nadwyręczał.
1: Nie, no jasne, bo mogłeś jeszcze tak trzymać spokojnie z 10 minut, nie?
2: Nie, no może z 2 minuty by się udało.
1: A trenowałeś wcześniej i wyciskałeś takie zgrzewki?
2: Nie, nie.
1: Znaczy, a na zakupach?
2: Zgrzewki co 2 dni. To...
1: Wiadomo, zgrzewki tak muszą być. Dzięki bardzo. Będziemy się jeszcze oczywiście łączyć, żeby dowiedzieć się, co jest ciekawego nad zalewem Balaton w Trzebini, więc koniecznie słuchajcie RMF Max i słuchajcie kolejnych relacji.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Bezbłędna Ariana Grande i One Last Time. Ostatnio głośno o niej było, ponieważ zerwała z facetem, który zostawił dla niej żonę. I Ariana wróciła do ex. Też tak można. Ale czemu? Aj, za chwilę najświeższa prognoza pogody, a później Hujel i Moving to the Sun. Max.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
12: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
11: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
12: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
11: A dotacje?
12: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
11: Daj numer.
12: 530-944-444.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
21: RMF.
4: Robi nam większych niespodzianek. Zachód kraju z mnóstwem słońca i bezchmurnym niebem. Wschód z umiarkowanym zachmurzeniem i symbolicznym deszczem na krańcach południowo-wschodnich. Maksymalnie na termometrach do 28 stopni na zachodzie. W centrum około 24 kresek na plus, a na Podhalu tylko 19. Noc będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, a temperatury wahać się będą w przedziale od 11 do 16 stopni. Jutro wielki finał weekendu z upałem do 30 stopni i burzami na zachodzie.

0: is a ghost town. Adam Lambert i My Town is a Ghost Town. Tak może powiedzieć na przykład mieszkaniec Jarosławca w zimę. Ale mamy sezon, więc chyba na brak ludzi nie narzekają. Za chwilę Bauza i Magnetic, a już teraz Tour de Club.
1: I śmiało możemy startować, odpalać. To jest kolejny imprezowy, weekendowy, mocno wakacyjny rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Zaglądamy do tego, co się ciekawego u nas dzieje dzisiaj. Kolejna odsłona kina plenerowego 2026. W każdą wakacyjną sobotę na bulwarach Świętego Jana Teologa w amfiteatrze. Przypomnę to na Bacieczkach w Białymstoku. Kino plenerowe. Start po godzinie 21, a dzisiaj na wielkim ekranie pod chmurką film Opiekun. I od razu mówię, to nie jest komedia. Więc może to jest bardziej opcja na jakąś miłą randkę w kinie pod chmurką niż na wyprawę z całą rodziną. Za to z całą rodziną śmiało można jeszcze dzisiaj uderzyć na ulicę Krętą w Białymstoku. Do 15 startują sobotnie planszówki w Gryfach. Jest okazja, żeby najgorętsze tytuły planszówkowe po prostu wziąć i ograć, a wszystko za darmożkę. Darmo to jest uczciwa cena.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-myślnik-białystok.pl.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
8: Honshi. Feel premium.
9: I po reklamie.

0: na plażę z ekipą.
1: Należący.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: jest jak świeżo wypieczona jagodzianka, jak ten delikatny wiatr w ciepłą letnią noc. To jest Somber i My Body Isn't Ready. Chłopie, moje ciało też nie jest gotowe, żeby je pokazywać na plaży na przykład, więc jak ktoś mówi mi, ściągnij ten t-shirt, przecież jest tak gorąco, to ja właśnie mogę zaśpiewać My Body Isn't Ready. Piotr Ambroży, dzień dobry, to wakacyjna hit strefa. My gramy tak, że ciało samo będzie się ruszać, naprawdę. W tej godzinie już za chwilę Macklemore, Ray Dalton i Can't Hold Us. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeżą karkówkę wieprzową bez kości. Za jedyne 17,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 18,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Oszczędni tankują taniej.
9: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Łączy nas krew, która ratuje życie.
15: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
14: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
16: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
17: I po reklamie.

California. Jakbym miał panieński, to ten utwór dominowałby na playce. California Girls i Katy Perry. A już za chwilę powiem wam o skarbie, znalezionym przez pewnego człowieka, ale w tak niecodziennym miejscu, no że aż muszę wam to powiedzieć, zostańcie z RMF Max.

0: Ależ ten utwór uzależnia, prawda? Hey, ring my bell. A teraz o historii. Pewien 55-letni Niemiec kupił starą posiadłość i teraz internet się o nim rozpisuje, bo uwaga, chłop, znalazł złoty ornament ważący ponad 20 kg. Uwaga, w szambie. Widzicie, skarbów szukać można nie tylko na strychu. Ale rodzi się pytanie, jak? Czy wy też tak macie, moi drodzy, że w sobotni poranek nachodzi was myśl, a może tak przeszukam szambo?
1: Kochanie, podaj mi czepek i okularki.
2: Max. Reklama.
3: Gdy pragnienie pali i sił ci brakuje, natura z roztocza ratunek szykuje. To rodowita, pod leśnym mchem skryta, prawdziwą czystością od razu zachwyca. Łyk rześkiej wody przywróci ci moc, skutecznie gasi pragnienie przez cały dzień i noc. Woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, jedynie złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting, Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: na mediaexpert.pl.
1: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
2: Honshi. Feel premium.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Maxa. RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

A była możliwość śpiewania tego na żywo, bo Pitbull w tym tygodniu był w Polsce, ale jeszcze w tym roku będzie. Pitbull, Neo i Give Me Everything Tonight w RMF Max. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To bardzo ważne. Pamiętajcie, że jeśli będziecie chcieli podjechać do drive-thru, to weźcie więcej, żeby drugi raz nie podjeżdżać, bo później znowu trzeba włączać się do ruchu, a to jest niebezpieczne. Już teraz Nowator i Moja Panienka. Dajcie głośniej, ale z uwagą.

0: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedasz, to w euro.
12: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

To super dzień, sobota, wakacyjna, całkiem ładna pogoda i to może być dzień, o którym będziecie mówić kiedyś swoim dzieciom albo wnukom, tylko musicie dobrze go wykorzystać. Dobra, no, panie Piotrze, koniec coachingu, Piotr Ambroży, dzień dobry, za chwilę Bledka, dajcie głośniej.

0: Robin Schulz i Better Times w RMF Max. Lepsze czasy to są chyba teraz, chociaż ktoś by powiedział, kiedyś to było. Ale mamy sobotę wakacyjną, a może być jeszcze lepiej, ponieważ zabiorę was nad zalew. A co? Tylko bądźcie koniecznie z nami.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Na luzie.
11: Bez granic.
10: We dwoje.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj, nasza Liwka, Enklawa i chcę więcej. Jeśli chcecie więcej od życia, to moi drodzy, pierwszy krok, wyjście z domu. I ktoś powie, no ale gdzie ja pójdę, sam pójdę? Słuchaj, mój drogi, słuchaj moja droga. Czekamy na was nad Zalewem Balaton w Trzebini. Co wy na to? Tam jest impreza Moda na Wodę Made in Małopolska. Możecie przyjechać sami, możecie ze znajomymi. Nasza ekipa tam po prostu jest i będzie. Jednym z naszych jest Filip Kliber, Nawodniony. To na pewno. Który powie już teraz, co się tam dokładnie dzieje.
1: Nawodniony, oczywiście, jak mam nie być nawodniony, kiedy dzisiaj podczas naszej akcji, razem, którą organizujemy z Małopolską, czyli trzecia edycja Roadshow, Moda na Wodę Made in Małopolska. Również mamy wodny bar, gdzie możecie napić się tego, co w Małopolsce najlepsze, czyli wód, ale również można skorzystać z naszych atrakcji. Mamy na przykład Ice Bucket Challenge i właśnie widzę, że są kolejne uczestniczki Ice Bucket Challenge. Cześć, jak macie na imię?
2: Blanka
3: i Agnieszka.
1: Blanka i Agnieszka, powiedzcie mi, woda w Ice Bucket Challenge ciepła czy zimna?
2: Ciepła.
1: Ciepła była, tak?
3: Bardzo przyjemna.
1: Bardzo przyjemna woda i możecie, będziecie korzystać jeszcze raz z takiej wody?
2: Tak.
1: Tak, no wiadomo, wskakujesz pewnie, ty zamoczysz się cała w tym basenie.
2: Tak.
1: Blanka na pewno wskoczy, więc jeżeli wy też chcecie wskoczyć, dziękuję bardzo. Jeżeli też chcecie się zamoczyć, to wpadajcie do naszej strefy, gdzie mamy Ice Bucket Challenge. Wpadajcie na ten Zalew Balaton do Trzebini. Tutaj się dzieje, tutaj są atrakcje. Tutaj jest wszystko dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego coś się znajdzie.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Tyle razy padł tytuł, ale powiem jeszcze raz. As It Was, Harry Styles w RMF Max. Już za chwilę letnie brzmienia Latino. Jason Derulo, Melody i Mi Chico. Dlatego koniecznie bądźcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienity, świeży udziec z indyka z kością w super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: sklep Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: No, przyznajcie proszę, kto śpiewał w aucie? Panowie, również się przyznajemy. Britney Spears działa na każdego i nie trzeba się wstydzić. Toxic w RMF Max. Warto być z nami, ponieważ po 16 powiem o tajemniczym szumie, który pojawia się w głowie. Podobno niektórzy tak mają i naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, co to takiego. Nazywa się The Hum, z polskiego cały czas tłokło i tłokło.
1: Reklama. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
1: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności głodotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła, a z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wody.
2: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
1: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.
3: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516 www.maxbau.eu.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Megapaka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: No próbuję to powtórzyć i mi się nie udaje. Topik Becky G i Sorry Papi. Ja nazywam się Piotr Ambroży, to wakacyjna hit strefa, a Krzysztof napisał, że jest na all inclusive trzeci dzień, je tyle, żeby hotel się zwrócił. Na razie prowadzi hotel. Krzysiek, zwróci się, spokojnie, ale nawet bardziej gwałtownie niż myślisz. Przed nami utwory, które mogą poprawić na przykład trawienie. Meduza, Bad Memories, będzie też Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Majonez Mosso Napoleoński 620 gramów, jedynie 9,99. Herbatniki Jerzyki 140 gramów, cały asortyment, tylko 4,99. Ręcznik papierowy Foxy Tornado, jedna rolka, jedyne 13,99. Oraz banan, tylko 3,99 za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

to Sanach i szampan. A gdy szumi w głowie, ale nie po bąbelkach, moi drodzy, ale tak szczerze, czy wy też tak macie, że czasami słyszycie jakieś stukanie, jakieś szmery w głowie, a inni tego nie słyszą? No to dziwne jest, ale od dekad mieszkańcy różnych regionów świata zgłaszali, że słyszą dziwny szum, który dla innych osób pozostawał całkowicie niesłyszalny. Szum do tej pory był niewytłumaczalny, ale naukowcy ostatnio znowu spróbowali wyjaśnić, o co chodzi, i wiecie co? Nie wiadomo. Powiedzieli tylko, że można odczuwać dźwięki mimo braku ich źródła. Czyli ja mogę słyszeć w głowie: zjedz to, widząc ostatni kawałek ciasta w lodówce.

0: Shakira i Die Die w RMF Max. Powiem wam, że jest niepokojąco w Ameryce a propos, ponieważ tam u wybrzeży w stanie Massachusetts pływa rekin, tylko niezwykły, bo największy znany naukowcom żarłacz biały. On sobie tak pływa, jak gdyby nigdy nic w okolicach najbardziej obleganych kurortów. A po co te nerwy, jak można się zrelaksować, bo trwa lato na maksa. My jako ekipa RMF Max będziemy na was czekać w Ogrodzieńcu. Tak, dzisiaj będzie niezła impreza. Oskar Cyms, Majka Jeżowska i wielu innych. Warto ubarwić sobie te wakacje, co? RMF Max.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor go-kartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi go-kartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
2: I po reklamie.

To Bauza i Magnetic. Utwór, który może mówić o tym, żeby suplementować magnez, ale może też mówić o tym, że siła przyciągania przeciwieństw może działać na przykład na parkiecie przy takich brzmieniach. Bo muzyka może przyciągać. Koniec wykładu. Piotr Ambroży, pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Przemek Grabowski, a zostawiam was z Edem Sheeranem, okej? Okay?

0: jesteś tu. Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo z Media Expert
3: taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
2: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
1: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
2: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
1: A dotacje?
2: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
1: Daj numer.
2: 530 944 444.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Czy pan nad wodę?
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM. I'm a fireball.
4: Lista Hot Dance prezentuje Przemek Grabowski.
5: Witajcie w środku weekendu, w środku wakacji, w środku sezonu na jagody. A, pierogi takie z jagodami, człowiek by sobie zjadł. Okej, okay. O jedzeniu żeśmy pogadali, teraz czas porozmawiać o muzyce. Lista Hot Dance, 30 największych hitów u nas z całego tygodnia. Do tego mnóstwo propozycji, głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy tydzień temu. To właśnie oni, projekt Bauza w numerze Magnetic. Do tego tańczy w czasie tego lata cała Europa i pół świata. No i dzisiaj też są w zestawieniu, ale nie na pierwszym. A wśród nowości w poczekalni dzisiaj Bledka. Wraca także Bambi, będzie Pergin rozpędzony. Sony Podera, Jazzy, Kygo, David Guetta i Alok. No i premierowo w ten weekend, jeszcze w tej godzinie, nowość od Zali. Naprawdę fajna piosenka. A zestawienie też otwieramy nowością. Jak lato, to plażowa Ina i jej Morenito.
3: 30. Numer 30.

Mad Dog, chyba tylko miejsce 29, ale Farben spada. Wiecie, że nie planował muzycznej kariery, studiował sobie po prostu sztuki piękne w Berlinie i początkowo chciał zostać tylko artystą wizualnym. Dopiero później odkrył, że jego prawdziwą pasją jest muzyka. No, lepiej późno niż wcale. A my odkrywamy kolejne nowości po wielkim sukcesie singla Graceland. Producent Yearbox wraca, polecam wam na wakacje w RMF Max, Babylon.

That I Made You Love Me, czyli ona chyba żałuje, że coś tam zaiskrzyło pomiędzy nimi. Ariana Grande, może o takiej wakacyjnej miłości też, tym razem miejsce 28. Teraz numer na imprezę, bo od 20, także w sobotę nasze Max Party, no i teraz bardzo imprezowo, chłopaki, dwójka przyjaciół z Wielkiej Brytanii, czyli Switch Disco, nasza nowość w RMF Max, Voices.

0: przerwy to coś. To coś ma już swoje miejsce na liście Hobbs w tym tygodniu, to nowość. To coś to White i jego ekipa startują w wyścigu o miejsce pierwsze na 27. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zrobi się bardzo klubowo-imprezowo. Wróci brazylijska ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel. No i będą też soczyste house'y, bo w poczekalni jest także Sony Fodera i jego nowy singiel Let Me Be In Your Arms.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeże skrzydło z kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej. Za jedyne 6,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 7,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz?
11: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Ale to było dobre, soczyste hausy na wakacje w RMF Max. Sony Bodera na razie w poczekalni. Let me be in your arms. Sony kiedyś robił bity hip-hopowe, ale przełom nastąpił, gdy jako 18-latek zobaczył występ legendarnego DJ-a Derricka Cartera. Po tym wieczorze całkowicie zmienił swój muzyczny kierunek, a dzisiaj ma nawet własną wytwórnię, czyli Solo Toko. Wydaje tam także innych artystów. Warto go sprawdzić. Teraz sprawdzamy kolejne nowości. Premiera tego weekendu u nas. Zalia, tym razem solo, ale ona tutaj dobrze brzmi. Tylko kochaj mnie. Premiera w RMF Max w ten weekend.

0: To taki numer trochę na koniec świata może. Kto ma podobne skojarzenia? Nowość od Alana Walkera, ale spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie w ten weekend. Alan Walker na wakacjach już na liście Hot Dance. Alan Walker i Ewa Max, oczywiście. Bez Ewki nie byłoby tej produkcji. Fate startuje na miejscu 25 i obstawiam, że to będzie jedynka. A za chwilę na 24 gościu, który zaliczył w trakcie tego lata już oficjalnie taneczną jedynkę na świecie, jest na liście Hot Dance. Czeka Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: Reklama. Gdy pragnienie pali i sił ci brakuje, natura z roztocza ratunek szykuje. To rodowita, pod leśnym mchem skryta, prawdziwą czystością od razu zachwyca. Łyk rzeźkiej wody przywróci ci moc, skutecznie gasi pragnienie przez cały dzień i noc. Woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, jedynie złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
13: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: akcje last minute, jak wypad nad wodę,
1: jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM. 24. Numer 24.

I na Max Party też od 20 dzisiaj to Jazzy i Chris Lorenzo dla fanów house'ów, trochę też tech house'ów, bo Chris Lorenzo bardzo często miesza tech house'y. Invisible czeka na wasze głosy. Teraz numer idealnie pasujący na sobotę, bo wiadomo, ten dzień to także dzień sprzątania, wakacje wakacjami, ale czasami poodkurzać trzeba i posprzątać tak na błysk. Dawid Podsiadło, jego na błysk, tym razem 23.

Uwaga, uwaga, jest wyzwanie. Liczymy, ile razy David Guetta wystąpi dzisiaj na liście Hot Bands. Tutaj w remiksie dla Milki, Just the Way You Are. To jest absolutny rekordzista. Teraz też rekordzista w szwedzkiej House Mafii. Solowo Axwell wraca w numerze Whatever Turns You On. Do tego tańczy świat, miejsce 21.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: RadioExpert.pl
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi.

0: Meduza. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: FM.
1: Hej, cześć, witajcie na wakacjach przy załocie Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę otwieramy kolejną dziesiątkę listy Hot Bands. Mamy tam nowość. Alok i Jennifer Lopez w numerze Everything is Fine, ale teraz kolejna obiecana nowość. Na liście Hot Bands pojawiła się Bambi. Na razie w poczekalni, ale czeka na wasze głosy, także teraz. Warto kłamać? Czy nie warto?

Kto z was słyszy tutaj na przykład If I Lose Myself Tonight sprzed 13 lat? Mamy 2026 i oni chcą powtórzyć taki klimat EDM-ów kiedyś. Alesso i One Republic ponownie razem w numerze In Your Eyes. No słychać tutaj zabawę pod wielką festiwalową sceną. Na miejscu 19 nasz też klubowy import, ale aż ze Stanów Zjednoczonych, nowi wykonawcy Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Max 9.

ty tańcz, tańcz z nami na wakacjach i oczywiście Głosu i Bledka, a tym razem 18 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands, a teraz DJ z Berlina Marlon Hofstadt. Jego styl na imprezach to często mieszanka house'u, trance'u i eurodance'u nawet. Marlon świadomie nawiązuje do klubowego klimatu sprzed nawet dwóch dekad i także jest w tej produkcji bardzo podobnie Marlon Hofstadt rozpędzony, mówią o nim Daddy Trance. Chociaż tutaj to niekoniecznie trance. I like, czeka na wasze głosy teraz.

0: Repeat it. Na pewno to się jeszcze powtórzy, tak. Będzie repeat, tym razem 17. Martin Garrix i Ed Sheeran, bardzo zaskakujący duet. Martin Garrix w trakcie tych wakacji oczywiście na wielu muzycznych scenach, a Ed Sheeran przede wszystkim czas z rodziną po naprawdę, naprawdę wielkiej trasie koncertowej. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje męskie granie. Będzie też nowość, której może jeszcze nie słyszeliście. Jest to nowy beat na wakacje od Kygo. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój,

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: Członkowie męskiego grania mają swoje miejsce 16 w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz nowości od Kygo. Kto pamięta jego remix dla Eda Sheerana Icy Fire? To był przełom, internetowy hicior, viral wtedy. No i miliony, miliony odtworzeń jeszcze zanim Kygo wydał własny album. I czas na kolejną nowość. Od razu można rozpoznać po jednej nutce, że to produkcja od Kygo i tak jest również w tym przypadku. Świeżo w RMF Max Kygo w kawałku

0: dla Roy, wiadomo, zaczynał jako raper, dzisiaj równie często śpiewa, dzięki czemu jego kawałki trafiają także na playlisty hip-hopowe, jak i na listy przebojów dookoła świata. No i jest także u nas na liście Hot Bands, Kid Laroi i Kelani w numerze Girls, tak bardzo wakacyjnie, ale w remiksie. A za chwilę jeden z najszybszych numerów tego tygodnia w zestawieniu jest Lumix, niedawno miejsce pierwsze, tym razem 14. Już czeka jego Self Aware.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo z Media Expert dalej masz.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

Suspens, przynajmniej do końca wakacji, no bo słychać tutaj przecież lato. To Another w numerze Talk to You, bez wątpienia jeden z największych hitów, nie tylko już wiosny, wakacji, ale w ogóle chyba całego roku, tym razem 13. Czas na kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Wraca Somber, gość z Nowego Jorku, zaczynał w nowojorskim Central Parku, a teraz proszę bardzo, jest wszędzie dookoła świata i na liście Hot Bands. Somber w nowości My Body Isn't Ready.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata, to tylko taki tytuł. Gibbs, Ego i For Money już w zestawieniu, tym razem miejsce 12. No i teraz David Guetta po raz kolejny na liście Hot Dance. Nie ostatni dzisiaj, liczymy, ile razy wystąpi tutaj David Guetta i Alok. To może być jeden z największych imprezowych hiciorów tego lata. Run, Run, River. RMF Max. RMF Max. 11 numer.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Hej, cześć, witajcie. Przy sobocie na liście Hobbence, Przemek Grabowski z wami w RMF Max za chwilę. Jedna z moich ulubionych nowości, Joel Corey i jego beat Whisper, ale zestawienie otwiera Bauza. Tydzień temu miejsce pierwsze, spadek na 10. Wciąż wśród najlepszych Magnetic.

No sorry, Popi, też mu można tak powiedzieć. No sorry, jeszcze nie miejsce pierwsze, ale już miejsce dziewiąte. Topik na wakacje, dla którego zaśpiewała tutaj Becky G. To jest jego największy sukces jak na razie. Topik nie miał numeru z większą gwiazdą. Jest opcja na jedynkę za tydzień. RMFmax.pl. Sprawdzamy nowości. Szwedzi to wiedzą, jak robić numery na lato. Wraca do nas projekt Jubel, numer, przy którym od razu słychać wakacje. Ocean House.

0: Max. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

chce więcej, Fuka i Liwka, Enklawa chcą więcej, chcą jedynki na pewno, tym razem ósemka w podsumowaniu tygodnia. Teraz Alex Warren i jego nowość. Jego historia jest niezwykle poruszająca. Gdy miał 9 lat, stracił tatę. Jako 18-latek został bez domu i przez pewien czas nawet spał w samochodzie oraz u znajomych, a dzisiaj otwarcie mówi, że to właśnie te doświadczenia ukształtowały jego twórczość. No i ma dla nas fajną nowość, którą polecam teraz w RMF Max. Alex Warren śpiewa Passenger.

Betty Times kocha plażę i robi takie właśnie plażowe kawałki. Robin Schulz oczywiście. Tym razem siódemka na liście Hot Bands. Może ktoś będzie niedługo na plaży, przy plaży, no to czekam na zdjęcia. No i czekam, może ktoś wyśle nam jakąś kartkę pocztową z nadmorza, albo nie musi być z nadmorza, po prostu z wakacji. Odliczamy wakacyjne hity na liście Hot Bands, no i za chwilę numer, w którym też słychać lato. Czekają DJ Goya i Jason Derulo, Michiko.

Więcej takiej nuty także po 20 w Max Party. DJ Goja, Jason Derulo. Coraz wyżej, tym razem już szóstka na liście Hot Bands. Teraz numer z Polski. Słyszeliście już o tym gościu? To Per Jean. Może kojarzycie takie kawałki jak Biba, Kongo, Lepa albo Stara BMA. Może warto sprawdzić. Per Jean, nowość w RMF Max. Tak, nawija. Sama.

0: Afrohausy to takie bity, przy których można nie tylko się poruszać, potańczyć, ale przymknąć oko, niekoniecznie zasnąć, ale rozmarzyć się i być gdzieś wysoko ponad chmurami. I tak jest także przy tym numerze. Shimza i Arko, Fire Fire, Shimza to mistrz tego gatunku, idzie na jedynkę. A za chwilę David Guetta po raz kolejny. Kto pamięta, kto kojarzy, który...
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.

0: Polsce. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Jeżeli się nie pomyliłem, to David Guetta wystąpił dzisiaj na liście Hot Bands po raz trzeci. Kto to liczył od początku? Tutaj David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls, to czwórka na liście Hot Bands. Idziemy na nową jedynkę. No ten gość też. To nowy wykonawca Aicz, który przerabia na wakacje disco classic Ring My Bell. Tak to leci.

Hi, hi, nasza kolejna nowość na wakacje w RMF Max to Tobi Romeo z Austrii, dokładnie z Salzburga. Zaczynał tworzyć już jako 12-latek i rok później wygrał nawet konkurs DJ-ski w wieku 13 lat. Już grał na imprezach plenerowych i może wygra na liście Hot Bands. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na drugim w podsumowaniu tygodnia jeszcze mundialowo Shakira i Burna Boy.

Kto z was nudził się tak trochę, kiedy zakończył się mundial? Shakira, Burna Boy, Die Die, to dwójka na liście Hot Bands, ale mamy więcej czasu wieczorowo. Można spędzić ten czas przyjaciółmi, z przyjaciółmi albo solowo, słuchając dobrego bitu, bo za kilka chwil, po 20:00 zaczyna się Max Party. Ja dziękuję wam za aktywność przez cały tydzień na liście Hot Bands. Na trzecim Aich jego Ring My Bell, na drugim Shakira i Burna Boy. No i czas na nową jedynkę. Najwięcej waszych głosów na hop zdobywają Gibbs, Kukon i Jonathan mają nową jedynkę. Ty masz. One. One. One. One. One. Numer

0: No i zacnie Gibbs, Kukon, Jonathan, nowa jedynka na liście Hopbands. Za chwilę startuje Max Party, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, będzie naprawdę dobrze, będzie naprawdę soczyście. Może ja tutaj jeszcze zostanę i potańczę. Przemek Grabowski, miłej zabawy, cześć!
1: Max.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.

Taylor i Travis pewnie jeszcze na miesiącu miodowym. The Fade of Ophelia od Taylor Swift w remixie Loud Luxury. Tak zamykamy nasz pierwszy sobotni set w Max Party. Tu RMF Max, tu Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. W takim właśnie składzie polecamy się do północy z najlepiej zmiksowanym wieczorem w eterze. No to już tak oficjalnie odpalamy ostatni sobotni wieczór lipca na wakacjach. Z pozdrowieniami dla tych, co bawią się dzisiaj na lecie na Maxa w Ogrodzieńcu. Jeszcze można dołączać do naszej paczki za jakieś pół godziny. Oscar Sims powinien pojawić się tam na scenie. A u nas w kolejnym secie na pewno pojawi się Calvin Harris, będzie też Bledka i między innymi Ed Sheeran. Dajcie głośniej i lecimy. To jest Max Party do północy w RMF Max.

0: Obiecane, zapowiadane wcześniej Edio Sheeran, jego Azizam, które przecież doczekało się polskiej wersji, zamyka nasz kolejny set w Max Party. No, słuchajcie, patrzę sobie właśnie w kalendarz i nie chcę być inaczej, nie licząc tej soboty. Jeszcze tylko 5 sierpniowych sobot pozostało do końca wakacji, także jeśli je macie, to korzystajcie, korzystajcie. Chciałbym powiedzieć, cieszcie się pogodą, ale z nią w tym tygodniu to tak bywało różnie. Choć podobno sierpień ma być już zdecydowanie lepszy i mniej kapryśny. Tak, przynajmniej mówią specy od meteo. W takim razie trzymamy ich za słowo i zaraz wracamy do miksowania wakacyjnych hitów. Cyril z tanecznym Stumbling In na dobry początek wiedzie. Zostańcie koniecznie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce
1: i szukaj tam pomocnych eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: I po reklamie.

Podlasie 97,5 FM.

Konkurencja na hit lata w tym roku jest naprawdę bardzo mocna. To jeden z kandydatów na to zaszczytne miano. Dive into the ocean, Alok, Ziba i Portugal The Man w RMF Max. Sporo fajnych letniaczków już ujrzało światło dzienne, ale kto wie, być może jeszcze jakieś przed końcem wakacji pojawią się na naszej playliście. No ale jak na razie na dykach u nas w sobotnim Max Party Selveware od Lumixa, a za moment Kuban i Faust, Sam na świecie. Zostańcie i posłuchajcie, jak to fajnie wam zmiksujemy z Rafmixem.

0: To nagranie, które już 2 lata temu podbijało światowe listy przebojów, a dzisiaj robi to ponownie za sprawą remiksu z fitem Kellani, Girls od The Kid LAROI'a. Tak, finiszujemy z kolejnym setem w sobotnim Max Party i już za chwilę witamy godzinę 21 w RMF Max. Nasza impreza dopiero się rozkręca. Za chwilę muzycznie Jugel z wiralowym Move to the Sun i odświeżymy też numer, który wraca co wakacje jak bumerang. The Colors Italo Disco, ale w specjalnym remiksie. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, tu cały czas Max Party. Max.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Ale to jest kozak. Axwell ze Swedish House Mafia pokazuje, że solo też potrafi zrobić mega festiwalowego bangera. Tak, witamy się po 21 w sobotę na antenie RMF Max. Cały czas Piotrek Świderski przed Mike'iem i DJ Raf Mix za konsolą. Do północy robimy wam wakacyjne Max Party. Jeszcze naprawdę bardzo dużo dobrego grania przed nami tego wieczoru. Zostańcie.

0: This is what you came for i Calvin Harris w RMF Max. Tak, wam gramy w sobotnim wakacyjnym Max Party. W tym roku tego sympatycznego szkockiego DJ-a i producenta była szansa zobaczyć w akcji dwukrotnie. Na początku lipca najpierw po sąsiedzku w czeskiej Ostrawie na Beats for Love, a dzień później grał na Open Airze w Gdyni. Chyba mu się spodobało w naszych stronach, bo widziałem, że z jednego i drugiego festiwalu wrzucił fotkę na swojego Instagrama. Czekamy zatem na kolejne odwiedziny. A nas w kolejnym secie odwiedzi m.in. White 2115 z nowym kawałkiem To Coś. Wpadnie też ekipa Shaus ze swoim hitowym Won't Forget You.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Takie numery muszą wybrzmieć do samego końca. Australijsko-nowozelandzki duet Shouse i ich Won't Forget You za nami w RMF Max. Cały czas słuchacie sobotniego wydania Max Party, Piotrek Świderski i DJ Rafmix z wami. Pozdrowienia dla tych, co dopiero od niedawna przełączyli się na falę Maxa. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Polecamy się aż do północy. No i również pozdrowienia lecą dla tych wszystkich, którzy dzisiaj bawią się na kolejnej edycji Lata na Maxa w Ogrodzieńcu. A po tej imprezie z naszą wakacyjną trasą wpadniemy jeszcze do Krasnego Stawu. Tam czekać na was będzie 3 dni imprezy od 21 do 23 sierpnia. W line-upie m.in. Grubson, Zalia, Grzesiek Chyży i królowa polskiej piosenki, czyli pani Maryla Rodowicz. Szczegóły sprawdzicie sobie na rmfmax.pl, a teraz rewelacyjne norweskie trio Bounce'a i ich Mag.

0: Rozpędzeni Moonlight i Fordo z numerem Alabama Ten w RMF Max. Takim brzmieniem zamykamy godzinę 21 i kolejny imprezowy set w Max Party. A po 22 będziemy mieć dla was jeszcze więcej dobrego bitu. W gotowości czekają już Martin Garrix i Ed Sheeran ze swoim rewelacyjnym Repeat It. Będzie też wakacyjna nówka sztuka od Iny Morenito. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

Reni to w RMF Max. Gorące wakacyjne rytmy od doskonale nam, Polakom, znanej rumuńskiej gwiazdy pop dance o pseudonimie Ina. Od lat jej hity rządzą u nas, a jesienią tego roku wróci do naszego kraju z serią koncertów w ramach Poland Tour. Odwiedzi Kraków, Warszawę, Szczecin, Poznań i Olsztyn. Jak nam się uda ogarnąć jakieś bilety, to na pewno damy wam znać. Tymczasem dalej bierzemy się za ogarnianie dobrego sobotniego klimatu. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Ponownie witamy w Max Party i już ruszamy z kolejnym setem. Rozpocznie jego Smolasty i jego duże oczy.

Tak właśnie brzmi Lato na Maxa. Numer, który słuchajcie, ma 24 lata. Milky Just the Way You Are i remix na tegoroczne wakacje od Davida Getty. Ten to potrafi jak mało kto dać drugie życie utworom z przeszłości. Czy w tym roku również będzie DJ-em numer 1 na świecie? Jest na to spora szansa. Parę naprawdę solidnych hiciorów już wydał w 2026. Jeśli mu się to uda, to wyjdzie na prowadzenie w tym rankingu, bo jak na razie jest ex-aequo z Martinem Garrixem i Arminem Van Burenem. Wszyscy jako jedyni pięciokrotnie zajmowali pierwsze miejsce w tym rankingu. Gdybyście chcieli mieć wpływ na ostateczne wyniki, to głosowanie trwa do 16 września, a link znajdziecie, jak wklepiecie sobie w wyszukiwarkę Top 100 DJs 2026.

Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max. Jeszcze nam się nie znudzili, ale chętnie byśmy usłyszeli coś nowego, coś świeżego od tego duetu. Choć Zalia może być obecnie trochę zajęta, kolejne koncerty w ramach Trasy Męskiego Grania już za tydzień we Wrocławiu. Później będą jeszcze w Krakowie i na finał odwiedzą stolicę. A w miniony czwartek w Warszawie grał Pitbull na Narodowym. Kto był, może dać znać, jak było na naszym Messengerze albo SMS-em pod 3001. Dachu nie mogli zamknąć i trochę zmokliście podobno, ale chyba nikomu to bardzo nie przeszkadzało, bo na relacjach widziałem, że był mega ogień. Pod numer 3001 SMS-em możecie również podrzucać nam swoje muzyczne propozycje i dedykacje do naszego sobotniego Max Party. Adam Lambert, Ghost Town.

Chcę więcej Fuka i Liwka na finał kolejnej godziny w Max Party. Jak chcecie, to dostaniecie jak najbardziej. Jeszcze więcej dobrego zmiksowanego bitu po 23 w RMF Max. W gotowości czeka już Chimza i jego afrohausowe Fire Fire.

0: to wypłynęliśmy na szeroką wodę razem z Roxy i Faustem po 23 w RMF Max.
1: Hity na Maxa.
0: Tutaj cały czas sobotnie imprezowe Max Party w składzie Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Super, że z nami dalej jesteście. Jeszcze spać nie idziemy, tańczymy dalej. Teraz przy mega klasyku, przy legendarnym skuterze jego How Much Is

to o was, o bohaterach tej nocy. Jeśli zadeklarowaliście się, że dziś zawieziecie i odwieziecie bezpiecznie z sobotniej imprezy swoją ekipę Heroes i Mans Zelmerow przed momentem w RMF Max, z pozdrowieniami dla tych, co obecnie słuchają nas za kółkiem, no to co, nie zwalniamy i jedziemy dalej. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko najpierw, a później Morandi Angel. Z takimi petardami rozpędzimy kolejny wakacyjny set w Max Party.

Muszę się szczerze przyznać, że tej wersji jeszcze nie słyszałem. Raf Mix mnie teraz mega zaskoczył. Męskie granie orkiestra z hymnem nareszcie w remiksie Too Infected w RMF Max. Takie imprezowe wersje tylko i wyłącznie w Max Party wieczorowo. Jeszcze do północy ich mamy trochę do zagrania, więc warto zostać razem z nami. Będzie m.in. muzyczna perełka od Boba Sinclaira, World Hold On, kto pamięta, którą podkręcił DJ Fisher. A teraz duet, który również ma spore szanse na tytuł najlepszego letniaczka tych wakacji. Topic i Becky G, Sorry Papi w RMF Max.

Ty masz Gips, Kukon i Jonathan. Taki skład na finał sobotniego Max Party w RMF Max. No tak to już jest, że wszystko co dobre zdecydowanie za szybko się kończy, ale spokojnie, jutro po 20 wrócimy w tym samym składzie rozkręcić wam najlepszą imprezę w eterze, gdziekolwiek będziecie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Do usłyszenia, dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.